Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas. Ty.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.